0: Witaj nowy dzień, dźensa je wutora, 12. meje, a przyjemnie je Bettina, witaj, dobranie.
1: Witaj, dobranie.
0: Hej, do kotro smiera to pojedzie, sy mia socu a prede hižo praszeć.
1: Hej, dźensa zaso pisane, kajście to zvučenie, my smy pobyli. Čera svoni bo ščita menujcy, by čera zaryw za nowu gratuniu vonjoveje wobory. Štefan Šmit by za nas tam namiestne, potom pola dame do Budyšina, tam by čera menujcy vosebity koncertko Budyšinje koncertoval z korejskim kurom, kak je to klinčało, tež dźensa rano zonicze. Potom poladamy do Budyšina, do licznego dziła. Dwoje licyci tam mianujcy jeszcze tykiety mieć, kus kwatacz, dwie cecine kartku je mianujcy hiżo prycz. A też do delnieje w Łużicy poladamy, a što ma to tam na siebie z nowym zwiskom do Polskie, też o tym dżęca rano wiece.
0: A kajke wietro dżęca budże, to prawie wam nudom, potem zoje Edel dospiewała. Wasom popytrzy się.

0: Nichto szkoli je wszak do sam sobu dożywił. Kunc tydzenia bichu prynjesiatego prejnia mije metania, a tam se wula do tego wuslikanych kaj szewa kneske rejenysz na serbskich putnikowaniach. Realne pisane fale we wszych możnych barbach a wulkostczach. Najwiatce serbskich żonu, kiesz dysa dys serbske kodza, maja wieso swójsku drastu ale staje, dysa hakle 8 lat abo 15 a hisz rozczesz. Mamoji nas co was amadrastu, abo poszcza seju, doch cochu zatkulario, czarowieczo mestru im wiedzieć, a praszeli suso studie przyczyny, hiżo na meje metaniu panczycach kukuje kunst tydzenia.
1: Mu mamo doma jeno swojsku drastu, poteki ja mam sama moju swojsku, serbsku narodu drastu. Hoi, hat das noch 2 Liter do.
2: Hi, also da war doma, dann zwerst die sama sotu wanstaua.
3: Da ja moja swojska, dun ja mi moja matsch. Hej, sama za šiva.
4: K posljednom zeljnom štvrtke naša mač rekva mu doma se vupotačenu falu, hej ne rubiš ko hušivač zač, a tomu pondostanemo darene, a tole imamo mu doma še jednu svojsku serbsku drastu.
0: Tajka je vjezo vulka lepšina, dokaž je na vosobu šita ta krec a perfektne seđi. A je z domom tešen unikat. Srpskih modest noh su so zadkulario prašeli zvodke maja vuslikanu drastu za mije metanje.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranje. Za lětušu inscenaciju Lěčného dziwadła je Němsko-Serbske ludowe dziwadło hižo 2/3 zastupnych liščikov předało. Kaž NSLG na naprašowanje z dźělisu na dvore rodu mjestom hižo započeli jewišćo tvarić. Wone je lětsa z pósta metrami širokosće jedne z najväčších, kiž dotaj mějachu. Zajšom tydźenju su rajaki a rajerio s koncepcionelnymi probami započeli a dziwarniach nastawaja tukwilu rekwizity. Je to mjestom 30. sezona Lěčného dziwadła. Prěnje předstajenje budže 18. junija. Noa gratonja wonjoweje wobory słoni bošči, mać do kletušije nazymy dotvarena byč. To prajčera budyski wyši mieszczanosta Karsten Vogt při svědženským zarywie. Tvar noho domu, kotrymž zmija wobornicy nadčasne wuotowanie a miestna za ci jeżdźidła, ma doromady 3 miliony euro płacić. Pieniezy za projekt dadža miesto Budyšin, kajštěž okres a kraj. Dobrovolna wonjowa wobora słoni bošči ma 29 członu. Wiace o temje słyšiće běhu wusowania. Lica pri nichcioch miesacach su horni wužicy wielki mienie skoča tutora lihač loni samsnym času. 1,8 mortwych zwiriatuje wielczy fachowy wotriat przy krajnym przyrodowym zaredzie pri nim kwartalu w obkruciu. Od januara do mirca 2025 by to ponu tomu 106 wolcu kozu a drugi zwiriatu kisie wielk moriu. Mez nimi bych u niekotry padu zjara wele zakusanymi zwiriatami. Najwiace wielko je nimski žiwe Braniborski a Nižozakski, na cieči miestne je Zakska. Hamorska gminska rada planuje ponowienie tamniejszeje swobodnieje wyższeje szule. Čera je mjestru im nadawki za elektrotechniku, typenje, przewietrenje a sanitarne připravy rozdzieliła. Šula je dodžaržana vo sebe delnich poskodach a štož nastupa typenje a sanitarny wobwuk. K letu ma planowanie wodzamknene byč, hač do 2029 chcedža tvarić. Hamorska gmina nadžija so na nekak 440 euro spichowanski sredku z komunalneho budžeja Sakskeje. Nimska a polska železnica chce ti pučowanie po susodnym maj krajom maj woložić. Planowany je železniski zwisk mez kočebusom a 100 kilometrów zdalenym šleskim miestačkom Legnica wutwarić. Kež rozprawia a delnosabski rozwóz maja od 10. decembra prenie čahy direktnie mez miesto maj jeździć. Sedom zwisku w obdzień do kuždoho smira je planowane. Čara, kotraž vedže tukvilu od Legnicy přes Žagajn a Žary do Baršča, chce džahač do Kočebusa podlišić. Jezba traje nešto mene hač 2,5 hodiny, s tým voloža tež pučovanie do Rocławia. A to one bych u naše džencniše povestče, kiš namakače tež na internetnych stronach a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca votranja vješča meteorologo jo ništo slunca, požišo potom zaso močele, švijele, popudnju znova jednotljive rimanja, a to šo pri maksimalnje 12 stopnjah.
2: Ničo ne, šon k poradku našem koncu tojš, přijetče dere, do džencnejše je vutore 4 po napo 6 Čeche.
0: Serbski rozvoz.

No, macie to pola was, też tu chwilu, ketro, wódce, po nocach, te spiewaja, taczki, fifola, hiżo, wotrania pola nas, hiżo, wokół dwimaj na pucjoch. Aż to jest jo pola nas, zade ruszka ta krec, wódce haru czyni. To jest ta runa, jacery runy, te są dżęsa rano, że no, musz precz startowali od jeno, sztomiska do drugo, tajka hara. Posom, po na poszestrzyś.

0: Cenatu menšinu do 6 Čechie. Južnokorejske zynki, poskajče, a z tym w obraz dalokej Azji so čera 25 spiłaku maj Lilikora ze Seula na žolu serbskoho domu kuzbali. Maj Lili menuje so Ko, to reka přehožene mieske cautki, a to je meno holčacej šule, kotruž su spivaki nederaz romadnje vopitali. Netko su hižo trochu starši zemestro, ale spivaja z lubosču k harmonii. Pito čera tež vosibite serbsko-korejske koru zetkanje budeši nedež tak ciš, šako su se južnokorejčanki vurazne pšeli za domorodne kor, ko budešin z nimi zromadnje program vortuje. Spiewaki ze Seula noszachu tradycjonalne dołe szaty a wuszywaną bluzu. Przez inicjatywę a prywatne styki orkestru a menedżera serbskie komornie filharmonie serbsko-ludo-ansambla je zwisk do Budyszina nastał. Niekocy słuczbniku ansambla wieczor sobu w obrubichu. Solistka, korejczanka dopomni so, zo je ze serbskie solistku Tanio Donatec studowała. A tak su so nikotre nitki na tutem večerku pletli, tak poveda Benjamin Wirt, skora Budyšin.
1: Bude lušný večer. Da jeden jara živo začíš, oni su tu spolni v utrobu byli, zaspievali, haj z dušu.
0: Maj Lili Korze Seula vstupi jutce ještě raz ve Praze a vosta s pisanými vešlemi so rožanujo trochu korejského ducha tu. Pala nas, wywożyć się.

0: Někotři jsou to v našich bojišťach znači, že slyšeli, druzy ještě nic ve svoně bošči, jsou se svědženjom čera tvarnuje gratuně za tamnišu vonju v oboru oficiálně zahajili. A my stojí to ľudźimi, kýž by tole doživí v obětež. Stefan Schmidt.
1: Hižo viac ač 30 let je Joachim Cyš z čvonom vonjové obory v svoně bošči. Animale bojcu to časa čaka vun, kaštěž další kamarádža tamnišie vonjové obory zo dostanu novú gratuňu, kotruž, tak Joachim Cyš, nus ne treba ja.
2: Hej, mu novú gratuňu trebimo, že se naša stará kiška, ta stará gratuňa, přemala. Budemo neke, no máme dvě nové auče, budemo dostať. A s tým mu trebimo, hej, väčšie rumnošte za drasty, musíme čišťu úplne předrašťujeme. A nikto z tým nemôže po, tak menovanú einsatzu, die Nutzschins haben nicht die Humut, das schauen wir nicht mehr. Das schaut man das Tag starre, das Kunstwanne, so muss man nur gerade noch.
1: Za animale 3 miliony euro ma nowy dom na Kromiesy smier była szecy nastać. W nim ma szitko dzięcyszym standardom, a w umieniem odpowiadować, pieniądze za projekt dostaną od miasta Budyszyn, każdeż od okresa a kraja. Zaposłanc krajnego zima Marko Szyman, CDU, jest przez lata zatwarł nowe gratunie zasadzował, a w uzbienie w swojej nareczy angażement a ważność w oboniku.
3: Ta towarzność trzeba tutaj czesne anski angażement bez toho. Nie by nasza towarzność jak eksistować mała, dokież tu wulki dziel wszystkich towarzności nadalków słowa czesne anski czyna, a my możemy się wszyscy dziękować. Co mamy w oborniku, co mamy ludzi we kulturze a sporcie, to dla je to jara ważne, że też tych ludzi, którzy czesne hamsce się angażują, dalej podporujemy. Znamieńcza z tym, że taki nowo 12, że mają ramikowe możliwości, co lepiej doma czuć, to nie to je.
1: Kajż przy niecyszej gratuni wosrycz słonie boszcze ma też nowo 2 dwuryczne pomenowanie dostać. Hacz również su Serbia nicie noś we woniowej wobore, ale z cywa w słonie boszczy a w okolnych sach w mięcinie z tej serbska rycz a identita przełszo ważny praj bolboczan Manfred Kisznik, który się hiżo 60 lat z członom dobrowolnie woniowej wobory.
4: Musimy bolwoć, że są już dwie serbce, kiedy cisz arima ja, wątro kunst, a słonie boszcze, no hej, ten... Daniel Mirtsching, das ist ein Guss, Tradition, ja, da ist Andri Seela, Jonau und Dombo. Nein, das ist Herbstger Rutsch. Muss man das Guss da haben, geht da, ja, stell ich nach dem Mutz ist die.
1: Kletu w nazimie, jeli šitko tak pobiene kaž planowane, chceća do nowej gratunie w svone bążci začanec.
0: Očarošim svedženskim zaruje za nowu gratunju vonjuje v obore svone bążci rozpravješe Stefan Schmidt. Dvanače. Bosches Tscheche.
5: Salut, ça va bien? Nutek, oh, you are doing it.

Sej brajach boj na telefon batkać. Mienie mój so dzielich moj, dzień styska so mi. Tak zlie po tebi, hać zabudu cię.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranje. Za letošu inscenaciju lečnego dziwadła je Nimsko-Serbske ludowe dziwadło hižo dwie cečinje zastupnych listčikov předało. Kaž NSLG na naprašovanje zdjeli, su na dvore rodu mjestom hižo započeli jevišo tvarič. One je lica s 200 metrami širokosće jedne z najvećih, kiž do taj mijahu. Zajšom tydzieniu su rajaki a rajario s koncepcionelnymi probami započeli, a dziwaniach nastavaja tu kvilu rekwizity. Je to mjestom 30. sezona letnego dziwadła, prynje przedstajenie budże 18. junia. No a gratunia woniuje w obory słonej bożci mać do klietuszy je nazwy dotwarena być. To prajczera budyski wyszy mieszczanosta Karsten Vogt przy Swiedzieńskim zarywie. Tvar nového domu, kotrymž zmeja v obonicu nadčasne vôtovanie a miestna za cí ježdidva, má doromady 3 milióny euro pvačič. Peneze za projekt dáďa mesto Budyšin, kajštež v okres a kraj. Dobrovoľná voniova v obora svoni bošči má 29 člono. Lica prinich cioch mesacach sú oni v Užicu veľký menie skoča tuto orali hač loni samsem času. 1.8. mortwyr zwiriatu je wielczy fachowy wotriat przy krajnym przyrodowym zaredzie prynim kwartalu obkrucił. Od januara do mirca 2025 by to ponad tomu 106 wódców kozu a drugi zwiriatu kisze wielk moriu. Między nimi byśmy niekotre padły z jara wiele zakusanymi zwiriatami. Najwiace wielku je niemski żywe Braniborski a Niżo-Zakski, na trzecim miestnie je Zakska. Hamorska Gminska Rada planuje ponowienie tamniejszeje swobodnie wyższeje szule. Czera je miestru im nadawki za elektrotechniku, typienie, przewietrenie a sanitarne przyprawy rozdzieliła. Šula je dođaža na vosebe delnih poskodach, až tež nastupa tipenje a sanitarne vobvuk. Klitu maja planovanja vodsam knjene byč, hač do 2009 a 2020 cedža potom tvarič. Hamorska gmina nadžija so na nekak 400 cinače euro spišovanski sredko z komunalneho budžeja Zakskeje. Niemska a polska železnica chce ti pučovanje po susodnym maj kraju maj voložič. Planowany je železniski zwisk mjez kočebusom a 150 km zdalenym šleskim miestačkom Legnica vutvarič. Kaž rozprawia delno-serbski rozwóz maja od 10. decembra prynje čahi direktne mjez miesto maj ježdžič. Sydom zwisku w obdzień, do kóždoho smira je planowane, čara, kotra švedže tu kvilu od Legnicy przez Žagajn a Žary do Barša, chcedža hač do kočebusa podlešič. Jezba traje nešto mine hač 2,5 hodiny, s tym voloža tež pučovanie do Rocławia. A to bych upovieště, kiž namakače tež na internetnych stronach a našej darmotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A tu Budyšinje je runy jeszcze kietro šire, votrania ma so słońce z blakami wudrapać, znamieńča vedra rio wiesča, poždišo za so pomročene, z blakami švihele, kietro vici kojte, a samo z nekotrymi rímaniemi tiž dženca znova, žive slibro hýba so mes 9 a 12 stopnimi.
2: Jeden mobilny vyskač ste ve jitru, nemsce milstrich na smir. Kamenc. Dobro jezbo přijemo ještě rýpo na posedmiše.
0: Serbský rozvoz.

0: Zwoničů.
1: Narodne mjeńšiny. Sće to niżo wiedźeli?
2: W Polskiej bydli po trochowaniach wjacać 23 tysac Romu, przeważnie sydla woni w regionie Małopolska na jugu kraja wokoło Krakowa. We mieście Tarnów, w ukodnie Krakowa, maja muzei, kotry szwinuje so na cele wosobite ważne ludy Romu. Justyna Michniukowa a Janek Wocza rozprawiataj.
3: W Tarnowie, niedzie 100 km wukodnie Krakowa, je Muzeum Tarnowskie. W nim otworzył 1970 osobitu ustajeńcu polskiej, kotraż by winowania Romam. Sobu organizował a zestajał je polski ludowitnik a romologa Adam Bartosz, kisze iż otedy o zromadzieństwach Romowe polskie sledził.
4: Wówczas muzeum nasze
5: Tedy rozsudzi so nasz muzej tematiku Romu jako ważny wobstatk do swoich ustawków przyuzać. Potem započachmy z natwarom zbiorki, na kotryjeż zakładzie nastał lecze 1990 prynia trajna ustajenca świata. Ona jest so do dzięcniejszego wiace kroczwe szelakorych wariantach przedziałała, a prezentuje so dalej z titlom Cyganojo, Roma a kultura.
4: Historia i kultura.
3: Przelatka pokazuje stawiznę Romu, od czasu ich odkada z indyjskiego w jednym lecstotku, aż do przytomności, a winuje się mimo to wszelakim aspektam stawiznę Romu a elementam ich kultury. To moli bez dwiela z naszym serbskim muzeum w Budyśnie przyrunować. Za nimo miery ważne ma Adam Bartosz, won bie od 1980 do 2012 nawoda domu projekt, który zoprawdzi się w 1906 a 90. Międzynarodny wspomnienski trek Romu.
4: To był taki rekonstruowany tradycyjny rekonstruowany tabor cyganów.
5: To jest rekonstruowany tradycyjski czar wozu Romu. Wozowy czar puczo masze wiacore dny po kraju, a wopyta szelake miestne we wokolinie, gdzie są masowe ruchy Romu, kich stachu z oporami nacjonalsocjalizmu. W bliższej wokolinie Tarnowa jest 6 takich miestnościów, a w biel lat sme je na szelakore ważne z pomnikami, wopomnienskimi taflemi, a drugimi formami dopomnienia uratowali.
4: Myśmy te miejsca w rozmaity sposób upamiętnili pomnikami, tablicami, różnymi innymi formami.
3: Miestem jest o projekt dalej mówił na tak mianowaną Tabor konferencję. Na niej przedstawia wiadomostnicy z nowych krajów swoje śledzenia o kulturze Romu, o poszitkownych romologicznych temach, a o dukwielnej polityce Romam naprzeczo. Wszako dżęca też w Polsce stajnie zaso Romu dyskryminuje. W lecie 2003 są w Polsce zawiedli knieżostwowy program na dobro zromadzieństwa Romu, za coś stat też tuż to pieniądz buda.
2: W Tarnówskim muzeju, kiedy winuje so przede wszystkim stawiznam ludu Romu, w Polskiej rozprawieszta Justyna Michniukowa a Janek Wocza. Media TCRD namakacze miestrujem też dokumentację o syntach a Romach w naszych susodnych krajach, a też na YouTubie je film serbsko żurnalista Danka Handryka o Romach we Słowakskiej wozywene.
1: Narodne mężczyny. Trzeba to, co wiedzieliście.

wečera tajke prawe rimanje a tomu padachu šnoki dešta z nebja. Meteorologojo očakuja tež přichodnych dniach skiery tajke kłódne wietro z jirym wiecikom a přeco zaso deštom, ač do piatka šak knieža lodowi mužojo. Vo nocnym zmiarsku pak ničo svyšała abo čitała nesem. Znajmenča nic, ve našim kuncu 6 hodin 46 je.

0: Skónčnje nalěčo.
1: Mi so jara lubi, tuky się możemy cyle tuła rajkeć, a szumpać.
0: Dobre ranje w Łużicach.

mirne synki, so neby rano stańczy z woža. Hektika wuderiła, dżesacz po na pośmich. Dżęca wieczo możecie z orabistiku popuću dożywić, a to w Boszecach na tamniejszym miesiąckim dworze. Tam przednoszuje Kito Krzyżank ze Serbskiego Instytutu w starych serbskich miestnych mienach na jednym cele w osobitym miestnie po takim w Boszeczanskim miesiąckim dworze. A stójś chcą so ze swójskim honaczom na wubydżowaniu kaponu niedzielu w jasence w obdzielić, tun miał so dospiecha miecz. Jenoż jeszcze hacz do sztwórtka możecie so pola budarecu w jasence przyzywić. Pokiju za jutrzejszą sredu, kantor Drežanskej cokwie naszej knienie Matias Grüner tłuchotuje jutrze piszczeluje, koncert we cokwie klosztra Marijnej Wiezdy Panczycach kukuje, zastupie wieczor 6 a zastupie darmotny, a potom wieczor 8 samsny koncert jeszcze raz Bukeczanskej cokwie. Domojnicy tuto leta przeproszuje wutrobnie do swojego ryczno niezda, jutrze w otyri tute w wulkich darach, a to po południu na posztyriach. Poladamy raz na zjaty dżin, na sztwórtk, od dupu na dżesaczych, oczekuję was w Kruszczycach, na Rańczy Piłko, a też poladinorec, na Oslicach, wesela są na dżin muzi, dżiż szak sydaja też swodne przykuski, a napoje od dupu na jednaczych. Mużakowie pojedu od sztwórtka do niedzielę historyjskie lokomotywy, mies bywi wodu, kromolu a Mużakułom.

0: Nie wiem, jak to pola was doma je, ale my tu chwilu rano ptaczki budża, też kuczki, gdy so po nocach wokoło prudża. Byrneż, gdy Szwecik, a do naszego smera wieje, słyszymy dysadys też jednego kapona, kotroż maja ze skopicu kokosze mi cyle na końcu rybu je hasy deleka przyś prywi. O, ale kaś prajne jeneż dysadys. Tuto ona czas słyszymy Bettina, kato po was je.
1: Aj, takież to runie klinci. Tak zale nasz rano uce spiewa tu chwilu. A to musisz się oprócz patrzeć za budżak przyłożu lutwać.
0: Aj, jeli też wy, takiego doma macie, takiego kapona, potem co to na niedzielu na wulec z nim do Jasenca podacie.
1: Tam je mianujcy serbskie spełne ubiedzowanie kapona, pola budarecu brożni, gdzie mianujcy do przyszodnego koła.
0: Niedzielu rano od 8 może so na czewotę dać, od na po 10 so potem w ubiedzowanie zapocznie, też no ją pilnie zwoczuje.
1: Aj, tam pon siedzi jedna kruta, a jara, kiedy bliwa jury przed tymi klitkami a liči. Kelko razu hodzinie kapon zaspiewa, hač do 200 razu w obdzień zaspiewa honač doma w obdzień maksimalnie, we wubedżowaniu pak so potom drudy tyżku skboja.
0: A što si netko myśli, tam może nasza nač te sobu drżeć, hiščač do štvortka po takim zajucišim, może če so ze zvašim kaponom jasence pola budarecu přizivič.
1: A wiezo może če si termin tyž kalendre našmo, neč jeli honač a nimače najlepší starš, ako nie ničo hodne bez publikuma.

A dyž nechaće, zo su woka mać dźetnan, swak sotruča četa wuji, abo susad zrudny, dyž so im w sapskim rozosu nie gratuluje, napisajće nam dola niekotre lube linki, a pustćeće je pak z pomocu mirki, pak z pomocu četuje funkcje w naszej app MDR Serbia. A dyż no przy tym szcze, możeće też nydom hiszcze termin waszeho wiesno swiedzie na subu napisać, abo niekajko koncerta, abo sztojś so też Hewaktakle ve vaše vesce vodmije. Vosom hodin 22, vosom do napo džove Čeche.

0: narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli?
1: We Polskej bydli po trochowaniach wjace hač 20 tysac Romów. Przeważnie są dla woniwe regionie Małopolska na juhu kraja wokoło Krakowa. We mieście Tarnów, wukonie Krakowa, maja muzei, kotro szwinuje są na osobite ważne ludy Romów. Justyna Michniokowa a Janek Wocza rozprawiataj.
2: W Tarnowie, niedzie 100 km wukodnie Krakowa, je Muzeum Tarnowskie. W nim otworzył 1970 osobitą ustajeńcą polskiej, kotraż by winowana Romam. Sobu organizował a zestajał je polski ludowitnik a romologa Adam Bartoš, kiedy już wtedy w zromadzieństwach Romowe Polskie śledził.
3: Wówczas muzeum nasze
4: Tedy rozsudzi so nasz muzej tematiku Romu jako ważny wobstatk do swoich ustawków przyuzać. Potem započachmy z natwarom zbiorki, na kotryż zakładzie nastał lecze 1990 prynia trajna ustajenca świata. Ona jest so do dzięcniejszego wiace kroczwe szelakorych wariantach przedziałała, a prezentuje so dale z titlom Cyganojo, Roma a kultura.
3: Historia i kultura.
2: Przelatka pokazuje stawiznę Romu, od czasu ich odkada z indyjskiego w jednatym lidstotku aż do przytomności, a winuje się mimo to wszelakim aspektam stawiznę Romu a elementam ich kultury. To moli bez dwiela z naszym serbskim muzeum w Budyśnie przyronować. Za nimo miery ważne ma Adam Bartoš, on bie od 1980 do 2012 nawoda domu projekt, który zoprawdzi się w 1906 a 90. Międzynarodny wspomnienski trek Romu.
3: To był taki rekonstruowany tradycyjny rekonstruowany tabor cyganów.
4: To jest rekonstruowany tradycyjski czar wozu Romu. Wozowy czar puczomasze wiacore dny po kraju, a wopyta szelakie miejsce we wokolinie, gdzie są masowe roły Romu, kiedy stachu się z oporami nacjonalsocjalizmu. W bliższej wokolinie Tarnowa jest 6 takich miejscności, a w biel lat jesteśmy je na szelakowe ważne z pomnikami, wopomnieńskimi taflemi, a drugimi formami dopomnienia uratowali.
3: Myśmy te miejsca w rozmaity sposób upamiętnili pomnikami, tablicami, różnymi innymi formami.
2: Miestem jest o projekt dalej mówił na tak mianowaną Tabor konferencję. Na niej przedstawia wiadomostnicy z nowych krajów swoje śledzenia o kulturze Romu, o poszitkownych romologicznych temach, a o dukwilnej polityce Romam naprzeczo. Wszako dżęca też w Polsce stajnie za so Romu dyskryminuje. W lecie 2003 są w Polsce zawiedli knieżostwowy program na dobro zromadzieństwa Romu, za coś stat też tuż do pieniędzy buda.
0: Narodne mężczyny. Trze to niżo wiedzieli.
1: W Tarnówskim muzeju, kiedy wienuje się przede wszystkim stawiznam ludu Romu, w Polskiej rozprawiaszta Justyna Michniokowa a Janek Wocza. W mediatece ARD namakacze mieszkujem dokumentację o syntach a Romach w naszych susodnych krajach, a też na YouTube je film serbskiego żurnalista Danka Handryka o Romach w Słowackiej wozewene. Jednacze po napodżuje Czechia.

Jeszcze raz roto tym kaponam, tym honaczom, sztuś chce so ze swojskim honaczom na wubiżowaniu kaponu niedzielu we jasence w obczelicz, tun ma jenoś jeszcze składność hać do czwórtka, co tam pola budarecu jasence przyzywić, miecze so tu już do spycha. A mam pokiju za jutrzyszu sredu, kantor Drežanskej cyrkwi naszej knienie Matthias Grünert wuhotuje jutrze Bišćelowy koncert w cyrkwi Klóstra Maryjnej w Jezdebančicach Kukowie za początkiem wieczor 60, zastup je darmotny. A pożyszo, dwie godziny pożyszo, jest samsny koncert potem w Bukečanskej cyrkwi, po takim jutrze wieczor 8. Štvortk je božo spieča, a to môžeće so podać například do Kruščic. Po dopodnia 10. očakuje vás v Kruščicach na Renče Pivko, a tiež po Ladinorec, Nuoslicach, vesela so na džin muži, na džiomne, bude to možno na zarodže, vetro odpovedne, šako se daja tam tiež svodne psíkusky a napojo. A to šo, so započne od 1. Možakuje pojedu od čtvrtka do nedele historiske lokomotive mez bivé vodu, kromolu a možakuom. Techniku k doživjenju v osebe za svojby chceža v Vojerovskim muzeju Konrada Cuzeho prezentovač, a to čtvrtk od dopodnja 10.

0: W obwódniku jo Jana Mjertingowa ho spiwała. Ale co, gaby rytne błotawicy nie byli? Co by se stało z naszymi saskimi powieściowymi figurami, z wodnym mużom a błotnikom? A co by było z obydlarjami? To przeszanie staje jo letosna błoszańska noc powieściu, kotaraż bużo jużo przyjdący tydzień k świetkam. Jeden bogaty przedezesza przyjrzą na wiesny swieżyn do myszyna, a groni aż co we błotach wielicku fabryku twarzysz. Tomu pak co moda wanka zadorasz. Rytna muzyka, pyszne mytiske a wiesańskie figury, a napnięte czojenie pod Bismarckowym tormom. Njocošo vy to čojenje přepasć, musišo ninto upasovaš. My ulosujome ninto dvě korce za błoszańsku noc powieściu. Musišo jano vytgroniš na to pšašanje. Kak se groni tomu zvosnemu předezešarju? A na kaku realnu vysobu ven eventuelnje dopomnijo? Pišťo nam do redakcie, přes e-mail abo přes WhatsApp, a to prytne pšały w to grono dobytnio. Kak se groni tomu z własnemu przedezeszariu? A ho, naszo handiowe cysło?
1: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 11 86 88 6 5 RBB
2: Serski program.
0: Jo, twocimy palce.

Kevin Fischer. Tuche lujo tak, aż njamožo gymnazium daniš we religii, daniš we přednjaše LER dvojorecnu ucpu pobituvaš. Brachu cepta jodla. Kupka serska namša, co aż ukniki teke we drugich situacijach přidu do kontakta ze serskiju recu přes nabožninu. Predkstajaš mogu se napšikvat žognuvanja pred přespytuvanju. Zawisće na dobrowolnej, niezwiązanej ważni. Gronik tomu Hartmut Leibner wird kupki. Nintok się pytasz to rozgrono ze szulskim wiernikom gymnazja. We swojskie wiece. Tu sobotu przyjrzą nowe majskie udasze RBB magazina Wużica. Gledaj šo, startowy czas se zmienio. 16. maja przyjrzą magazin jużo 5 minut do jadnogo. Přicyna jo live ustrzywanje balokopania wed FC Energia Choszebus. Wed junija do septembra ustrzywa RBB pen 20 minuto po jadnok sersku telewiziju. Wużycu dostanio šo jano na Bramborskim kanalu RBB a we ARD Mediatece. A ku wesem žase temu burstaku nimskeje defa załožby, pokażo oben kino we Choszebusu neželu historiske filme pod titulom Krajina Wużycy w Defa-filmje. We programje budu šakorake filme wed žiewa w gornistwie a natwarjenja milinarnje w carnej plupje a wed błoszańskeje nature. K Defa-jubileju jo dovoliła załožba towaristwom a instytucjam pokazaš dermotnje filmy z jeje obstatka.

0: RBB. Serbski program.
1: Serbski program.
0: Tema.
2: Zeptaka, pözdźe, zagronita za serbske šulstwo w ministarstwie za ludowe kupowanie w DDR-skim casu, a pön wiele lat serbska žurnalistka hove serbskim programje. Krista Dunkova,

a Brantowa. Jo miła pone a pisane żywienie. Zachadny końc tydzienia jo swieściła swój żywy czasy ten narodny żyjen we kresu familie, a my, co my jej żyńca, jeszcze raz uczobnie gratulirować, a ustrzywamy portret z naszego archiwa. Jota Kajzerowa, jo Krystu Dunkowu zmakawa na rozgronu.

0: Wilgin, Wille Christa, możesz zawieszcie tylko ulicu aż w twoim rozkłosowym czasu. W tym prednym to ja było od końca 50-tych lat. Tam sme tylko miejsce poznali. A ty si tańca z przedowszym żywowa za dolnosarski program. Jakie dopomniejsza masz ty na ten twój rozkłosowy czas jako redaktorka?
1: Ja muszę gonić, aż się to było skoro sobą ten najredniejszy czas mojego żywienia. To jo wielkim zajemne było być duce po Dolnej Łużycy, dokolaż mygaśmy się ten czas tak wielkim za to angażowali, my nieśmy jano reporterowali, ale gaśmy na przykład rozprawili o zapuszczu w Janczelcach, więc my te cudne zapuszczu sobie zwieszyli, jo? Also, albo gaśmy szło w rolnikarstwo, no więc my organizowali, aż niekaki od MTS tam przyjrza, a to im pomaga. Also my nieśmy jano nasz mikrofon zeli, a tam szli, aby nam nieco ulicowali, myśmy byli z nimi żywe.
0: A z tym smysle, myślim, takie tu dowiery tych ludzi udobili. Przeto joga to było jeszcze ten czas, żeż su mogę czach mieli nama do mikrofona nieco kronić. Dokolaż su se jeszcze na to dopomnili, jak jo to raz było we faszystyckim czasu, żeż su kóżde sarskie słowa zakazane dostali. To ja takie nieco było, żeż sme my dejali na tom żyważ, aby oni swoje narodne, siebiewiedomne zase zlitk dobili.
1: Jo, a tomu trebaš tu doveru tych ludzi, a dej sebe zeš za to czas. Dokolaž cez čega, juta sme nazganive, ga se z nimi sednoš, nic. A pen veni obmarkuju, och, te ga se za to zajmuju, a te sarske mergu. Ja ešte vim, ako su nam ve Picanski goli gronili an stare luž, co wisi sarske, vi došće take redne mode, a inteligentne, vi sarske nešćo. Nešte, also, te nesu mili žene sebe dovere. Ale ga su oni obmarkovali, te sebe cestče, a ljubuju to sarske, pen su oni nam pokazali bildki, a su knjig vyholili, a su chopili, jak mogu ešte sarske spijovaš, a ta cała sarska učova jo sa nama vetvoriva, a to byš o redne cas. To jo se mi spedobava, to jo spomnenie tvojich živinskih žicin jo pokroniva.
0: Jo, ty se potom ešte raz k nam do rozkosa přišva, a to po živiš naš často dva a živi šaseš, ako jo se UAB založil. Ty si potom ako lichotná sobu živáš, aká při nás živová. A si ty to raz oplutovala?
1: Tak je to, nesom oplutovala. Dokoláž to som ešte zapokoniš, rozhovor se ja na dobrá živinská šula. Yeah. To som obmerkovala také v času, ako som bol v ministerstve. Net navizáš kontakt s ľužimi. Ty njamžeš se při rozkvosu sednuš doma a tvoj artikel napisaš. Ty musíš net ten kontakt dostaš, aby jen žene njamaš. Ja. Potom teke, to tak pšavu ukroniš což, popšavu groniš což. To som teke při rozkvosu uknula. A tak je to bo popšavu šula za mnou za živinje, a gaš se ty přišva, moja ljuba juta, a se groniva, no njo což ty zase přiš k nám. Ja. To som goniła, no po jadnej nocy przemyslowania ja przyjdu rada.
0: A ty się wiele rednych a zajemnych uszczowań w tym czasu zestajiła, zgotowiła, aż suszy przysłuchali za to wielkim dziękuję.
1: Ja, dokolaż jaka som potem już była starsza, a som takie żywieńskie nazgonienia miała, a to ten świat troszkę nadzwiedzisz, wiele rednych a nierednych dożywieniu miała, a potem se to takie odwyższują w twoim żyle.
0: Byte jeden rozdziel wyżywam ja z niemskim żurnalistom a saskim?
1: Ale to by groniwa. Tariec już. Also, ja. ten partner jest od nas, ty możesz to odlicić, jako bieżny saskie peda. To nie jest ten problem. Potem... ty musisz dostać wiec ak niemskich reporta do wieru tych ludzi.
0: Ja.
1: To musisz jeszcze raz koniec. Pen musisz ty przecie na to myślisz, nasz kraj serskich ludzi, a tak ten terytory nie jest tak wielki. Znasz ty przyjrzysz jeszcze raz tam, a gaś się ty nieco wopacnego, albo nierydnego, albo zwierznego, coś nie odera przemysłu nie było goniwa, no pen budu ty byl...
0: Pan nie to masz wiec im
1: przyjrzysz. A ty na ty wymienają, jo. Also to musisz si se bešikno der omisla. Ale na drugi part je to veli lepje teke za naš, dokolaš ten kontakt je uše, a ten žik teh luži je bliše. Ale v jasovo veto som, až ne to vam veci v žurnalistice, tak živaš.
0: Co odla?
1: No jo, ten trend, nic tak veljen carskega, ale žušem žurnalizma, to jo, oni mi přemalo rešerširuju, přesveršne, přebanalne, toga nie ja na moje mienienie, to cesty słyszysz, a toga dla samej żeńca ten żurnalizm więcej tak nie spodoba. Mm.
0: Jak ważny jest po twoim mienieniu sarski rozgłos, sarska telewizja?
1: Dość a nadość wygoniła. Dokolaż ktoś nie wiem, że sarski pytasz albo cytasz, ten znasz jeszcze rozmyją. A rozmyśli gają laście, jako pojadasz, a tak takie to słyszane słowo jo za wówiście sarskie rzeca, za sarskich ludzi wielkim ważne, a wielka sme cynili za to, aż jo se zase zwigało, albo połuszyło to sebe wiedomie, wesebne Serbowe dolne wóżyce, to gaje było bejne zasypane, a to zase ubożysz, a gonisz, ja som Serb, a na to som gjarde, a ne, ja se nesromam, sarske pejadasz, a sarske nawogi oplewasz, a se uznałasz, za to sme nieco cenili.

0: Krista Słoko by ja jeszcze słyszała twojemu rosowinskiemu żywieniu. Ty ga niesi, Janosz, była receptarka albo żurnalistka. Ty se takie masz, mama, a masz takie enkelżiši. Ja mogę se przedstawić, aż nie o to takie było, przecie tak laszko to połowanie zwiezasz z tym prywatnym żywieniem.
1: To jo było ścieżko. A co se som takie płakała, dokolaż nie som wiedziała, jak to zwenożisz. My ga w DDR-skim czasu sme mieli wiele z komażiną, więc som takie było, co se ja co duce, a co potem z mojej małkej żołku, to jo mnie wielgin obszyszkowało. A ja som przecie miała szpatne zwiedomie na przeszywo moim dzisiam. Ale ja som ceniła, co som mogła, a te rezultaty nie są najszpatne, że minim. Mogę ga znaju, Milenku na przykład, Milenku Sztokow, jako we serbskiej lotce, to ga ją moja żołka. A ona lubuje to serbskie tak, jako ja. A takie moje enkel żołce stej na serbskiej uszej szuli, a nie bywa, nie to uknio. Hindi. A Katja na przykład, ta młodsza.
0: Seji ninto runo hu a piszo swoje dyplomowe żywo.
1: Jo, a żowa na pewno przyjdzie mamie, jo, a mama, pisz, ja przy tebie tak długo bydlim, a nie mam, żeś mi pomagasz. A ja muszę gonić takie Katja, jo, ako je studiowała Jany Litowy Szwedzkiej, tam miała przednost kwo Serbach. A tak by ja goniła, nie som ja no to jako połowanie ceniła, ale moje całe żywienie ja było na to usmierzone, aż do żyńca jeszcze. A jako żyńska musiszka przecie to dwojne dopokazać. Aż ja muski nieco może, to są rozmiar. Żyńska musi to nieśpiewa raz dopokazać, aż ona to może. To nie będzie żadne zabysz, ako są oni ksili, tu Giselu Banemanoc jako prednu sekretarku na domowinu dáš, pen su ronili, na ne treba, ta nešpira, ja ne leto probe. Ta jo na domovine leđa sjetki živova, ja sam skoro eksplodirova, ako sam to sveša, sam konja, co ga se mislišo, ja no tu kolaš je ženska, musi ta ja ne leto na probu, a ga sam ja ministerstvo zahopiva, sam mi ronili, to ti žošem njam žoš. Tam musisz dieses Million Pinne zamilicisch. A myślisz, Katte, takie?
0: Nie do wieru na przyszło żeńskim, to ja ten co było, to nie o żeńca wiele hinac.
1: Nie, ale myśmy to pokazali, aż my to mylimy. Ja się nie jestem żadne we tego dała, we czasisz. A tak czachosiła ja nie jestem, aż se tych muski slika.
0: Ty se dreje na wodpocinku, ako se žinca tak groni, ale wodpocivaš te zavišči ne možeš. Toga teke šake pokaza, knjigve, rozkosove graše, televizija, což mi južo naspomnili, a moge druge, což te žinca hešči, ako ta kronjone wodpociva, ka gotuješ.
1: Dajo ga ja no spivanje med 66 fängt das Leben erst an. A ja budu akli šiša, šiša se. Potakem, ten caš, ako ja njamgu, žošem veci, ten ešte pšišo snaš, ale tak dvojko, ako moj rozum, moja strova šiščio, ja ga som teke sarske knjigvi napisala.
0: Ja, dva žela mi ja s tem južo.
1: Jo, sarska citanka vo starých casnikách, to som še staré sarske casniky pšegledala, pšelazovo. Ja njamgu byš, mi živa, a moje familie to sluša gromadu, to oni teke veže še, ako mi znaju. O, ja njok to zmeniš.
0: Zato žicim tebe ešte veľa moce a strovošte učobne žek Krista.
1: Se rade stavo juta, smiega mi vyredne vedpodne občasto a ja minim na strove zase vyženie potom v Vúžice.

Droga k tomu serskemu neozanju samo rozmejuca była, ako serska žurnalistka Jopen Veto wiele lat hova choše bosu statkowała. Krista Dunkowa, nega Brantowa, jo miała zachadny końc tyżenia żywe żasety narodniny. Dwymoki pogled do żywienia a żyła angażowanej serskiej żurnalistki smy słyszali w portreju Juty Kajzerowej z lata 2002.

0: Kóžecenja.
1: W mostče bydli Waltraud Libowa. Jej gratulirujo žinca k 58. narodnemu dnju učobnje jeje familia. Z naletnym postrowom přijdu lube žecenja za mocnú strowosć a deremeše. A teke jeje kure, kotareš Waltraud Libowa wielgin lubojo, žinca gratulirujo. Familia a přizwojšbne z Trebina a Hožebusa gratuliruju žinca učobnje svoje Rut Mrozkojc k 1.8. narodnemu dnju. A roniske glose su posłali nam list, ja raz přecetam. Pyšny strus dobrych žicenjo, žo žinca dobudyšina. Naša sobuspiwarka Rut Mrozkojc svieši svoj 1.8. burstak. Spiwna kupka roniske glose gratulirujo wet celeje učoby a žice jej k novemu živinskemu letoju bože sčít a žognovanje, nejlepšu strowosć, gluku a deremeše. Wielicki žijek ugronijomy našej Rut za jeje zwierne statkowanie we našej kupce. Žicemy se z Rut hyšći wiele zgromadnych stundów połno spiwania. Strus Jovena już dostała, a ninto dostanio hyšći raz gratulaciju przez radio. Nasza kolegoka, reporterka Maria Ilikowska-Winklerowa jo žinca 57 let stara wyrdowała. Wet jeje domowinskeje kupki we Hožebusu přijdu gluku žecenja. A teke my, co my naszej Marie wet učobe gratulirowasz, a je žekowasz, aż wena nas nadale žen a noc podpierujo ho we serskej redakcji. Kšutu strowosć žecemy wam, luba Maria. Dali wiasowe lust przy nagrawaniu, dobre idee za nasz program, a hyšći wiele wesobnych momentów z waszymi recnymi partnerjami, z kotarymi wy rozmijosz o nam ulicu wasz, teretne, luśne, zasetużne, a przecie interesantne czojenia ze serskich świata. Zwieść czożynca derje teke z waszej familią.